czytanka święta spaliła mojego ducha. Ta czytanka święta zeżarła moje ciało. Ta czytanka święta zatruła nas wszystkich. Bóg Ojciec, Syn Boży,

przez moje niewinne ciało do mojego niewinnego rozumu i postawiła flagi zwycięstwa i zwycięża nad moim duchem i ciałem. Bóg Ojciec, Syn Boży,

My niszczymy w imieniu Boga, ale Bóg nie istnieje. Bóg nie żyje. Ale ta czytanka święta istnieje. I świat będzie dalej zatruty. I będzie dalej zatruwał.